0: angelus na fana
1: awana monso amen
0: mama nkose bro kwapta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jukta na kwese seba merenge eden god neti bonine odia den god na fra jesu maria da sonne ke chobe den dia yo
0: kata mama edo bonwa nkose bro.